0: A teraz zapraszamy w muzyczną podróż. Wiemy, że 1 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Muzyki, ustanowiony w 1975 roku z inicjatywy Yehudy Menuhina przy UNESCO. To prawda, ale również dzisiaj, 21 czerwca, obchodzone jest wyjątkowe święto muzyki. Idea tego święta narodziła się we Francji, ale co ciekawe, ma także polski akcent. Pomysł obchodów wyszedł od Marcela Landowskiego, francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia. Jego inicjatywę rozwinęli Maurice Fleuret oraz Jack Lang, ówczesny minister kultury Francji. To właśnie dzięki nim w 1982 roku nad Sekwaną odbyło się pierwsze Fête de la Musique, czyli Święto Muzyki. Francuzi zostali zaproszeni do wyjścia z muzyką na ulice, place i do przestrzeni publicznej. Pomysł okazał się ogromnym sukcesem. Już kilka lat później święto obchodzono w wielu krajach Europy, a następnie na innych kontynentach.
1: А теперь мы приглашаем вас в музыкальное путешествие. Известно, что 1 октября отмечается Международный день музыки, учрежденный ЮНЕСКО в 1975 году по инициативе легендарного скрипача и дирижера Егора.

0: lata. Organizują je filharmonie, szkoły muzyczne, domy kultury, kluby i sami mieszkańcy miast. Sama nazwa Fête de la Musique jest grą słów i brzmi podobnie do hasła Fête de la Musique, czyli róbcie muzykę. To najlepiej oddaje ducha tego święta. Najważniejsza idea jest bardzo prosta. Muzyka ma być dostępna dla wszystkich, dlatego koncerty są bezpłatne, otwarte i odbywają się w przestrzeni publicznej. Co ważne, uczestniczyć mogą zarówno zawodowi artyści, jak i amatorzy. Każdy może podzielić się swoją pasją i wystąpić przed publicznością.
1: Сегодня праздник музыки проходит более чем в 100 странах мира. Его организуют филармонии, музыкальные школы, дома культуры и сами жители городов. Название «Fête de la Musique» является игрой слов, которую можно перевести «делайте музыку» или «занимайтесь музыкой», что лучше всего передает дух и смысл этого праздника. Музыка должна быть доступна для всех, поэтому концерты проходят бесплатно и открыты для всех. Участвовать в них могут как профессиональные музыканты, так и любители. Каждый может поделиться своей страстью и выступить перед публикой.

0: W Polsce pierwsze oficjalne święto muzyki odbyło się w Warszawie w 2000 roku. Na 19 scenach zorganizowano około 50 koncertów. Wystąpili m.in. Paul Young, Budka Suflera i Maryla Rodowicz. Z czasem idea pojawiła się także w innych miastach. Dziś najbardziej znane obchody organizowane są m.in. w Toruniu i Szczecinie, a także w Krakowie, gdzie organizowane są wianki, święto muzyki, nawiązujące do francuskiej tradycji.
1: В Польше первый официальный праздник музыки прошел в Варшаве в 2000 году. На 19 сценах было организовано около 50 концертов. Среди исполнителей выступали в частности Пол Янг, Будка Суфлера и Марыля Родович. Со временем идея появилась также в других городах. Сегодня наиболее известные мероприятия проходят в Торуне и Шицине. А в Кракове организуется праздник музыки Вянки, продолжающий французскую традицию.
0: Podczas święta muzyki można usłyszeć niemal każdy gatunek muzyczny, od klasyki i jazzu po rock, folk i muzykę elektroniczną. To święto różnorodności, wspólnego przeżywania muzyki i spotkań ludzi niezależnie od wieku czy pochodzenia. Pokazuje ono, że kultura może być obecna wszędzie, na ulicy, w parku czy na dworcu. Może w tym roku również Kirgistan dołączy do tego święta muzyki.
1: Во время праздника музыки звучат самые разные жанры, от классики и джаза до рока, народной и электронной музыки. Это праздник музыкального разнообразия,

0: Życzymy Państwu, aby muzyka towarzyszyła naszemu codziennemu życiu, dodawała siły, przynosiła radość i łączyła ludzi ponad wszelkimi podziałami. Bo muzyka potrafi mówić bez słów, docierając tam, gdzie rodzą się najgłębsze emocje, prosto do ludzkiego serca. A szczególne życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności chcę skierować do mojego taty, kompozytora Muratbeka Biegalijewa, który akurat dzisiaj obchodzi urodziny. Kochany tatusiu, życzę Ci, żeby muzyka zawsze była w Twoim sercu i żebyś napisał jeszcze dużo pięknych utworów.
1: Мы желаем вам, чтобы музыка сопровождала нас в повседневной жизни, придавала силы, приносила радость и объединяла людей. Потому что музыка способна говорить без слов, достигая самых глубин души и находя путь прямо к человеческому сердцу.
0: И особые пожелания здоровья, счастья и благополучия я хочу передать моему папе, композитору Муратбеку Бегалиеву, который как раз сегодня отмечает свой день рождения. Дорогой папа, желаю тебе, чтобы музыка всегда была в твоем сердце и чтобы ты написал еще много прекрасных произведений.